građano. Jej, jej, jej, me se na jesu, evo mogro rano, kod safu paninu, pa u me mogo akamio, a mamati, me ho.